Hej, tydzień dobry, jest naszej kończynie grabac, tydzień zwiedził, respektivnie wotmił, a tutun kończyn ja zakończy z wielkim finalem, moriec. Dżensa maja na przykład w osiebie pełny program mierzurim budyżynie, wot dżesaczy do szesczych so tu nazemski zwiedzień, zwiedzi w nudzkonym mieście z regionalnymi produktami, wikowariami, wiezo hudżbu, poskytkami za swojby, a też z nowej budyskiej bajowej ścieżku, tu możecie sobie bliżej obladać, ale nic jenoś tu budyżynie, nie też w kocinie dżęca zwiedzia, wot dżesaczych mianujcy domkowanskie a kermuszne wiki w tamniejszym krawatowym mlokowym zwiedzie. Za swojby maja nimo toho dżęca też wot dwiemaj dopieczych w domie tysacatu stroży swojbne popodnio ze stacjami za sobuczynienia a też z činowe dziwadwo, a jutce zakończy co potom krawatowy tydzień doskończnie, a to ze domkowanku z kemszemi w Kulowie na poło dziewięćich serbsce, a dziesaczych potom niemsce. To po takim jeden pokiju, kotoż obsał je nedom wiacowe, ale mam jeszcze wiace, a to po przychodnej hudźbie.

0: Satkula.
1: Nechtene Helwak.
2: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate dom jena molerio, nimale runje tak wuznamnych wumiocu mamy te stuwe wužice. Ty ich snacz jeno šišče nie znajesz. Hač ze serščovcom, bojnikom, abo prostče ze wieselom na kreativiče, wumiostwo môže cyle rozdzielne wupadać. Što modinu na rysowaniu a molerstwu wabi? Gelko snacz tež serbske kultury jena płatnie abo papierje zapobadnie. A štú je náš serbský Dürer a štú serbská Frida Kahlo. Ze všem tým sa zabierame naša téma Mode serbské vúmiostvo.
0: Zadkula.
1: Meet Savage. Počelo večo.

0: Ważne słowo.
1: Madżenca Maria Koklina z Radworia.
2: Lubę przyposłuchaki, a lubi przyposłuchario. Dzięczniejszy 10. winoc je Światowy Dzień Duszynie Strowoty. Po całym świecie skiećbny ja człowiek ojo dzięca z najszelakorysimi akcjami na ważność Duszynie Strowoty a informuje o psychickich koroszczach. Z tobą zwuraznia so potrychenym a ich przywóznym na najwszelakorysze ważne solidarność a sobuczucie. W swoim powołaniu nazoniam szednie znowa, jak może korosz duszu człowieka porazyć. Dożywiu często, jak woju ja potrycheni przeciwo prynym przedznamieniam, abo tyś jasnym symptomam. Potrycheni so heimbuja a boja. Svety pak pokazuja, zo su sylni a niepowalni. Najwiecci strach je w uzamknienie. Najwiecci worożeni ste niewieda a przedsudki. Najwiecci wużadani ste wotorenosz a sprawność. Najwiecze przecze je przysłuszność. Boże, wuprzestrzej swoje szkitace ruce nad człowiekami, koci szczerpia pod koroszczymi dusze, a szkitaj też ich przyuznych. Niech nazonia sprawny zahim, sobuczucze a zrozumienie. Wone szakruna ja tak często pucz za prynie małe kroczele.
1: Tobie Maria Koklina z Radworja z nabożnym słowom na roku a za monitor czytam niższe osady. A nietko je 4 mięczyny do 7, nietko zaspiewa nam jeszcze Anna Bikiniec.

0: Sofia spiewa Lubuj Szo, a Szo Lubowacz zawieszcze nie je lochko, ale inak to wupada dyszcze o samsku huczbu. A dysz Amo ze swoimi kłokami tak bierę trichy, kajż Dennis Wenzel spiewa. Wo zbożu kisz czeka, zaspiewa nam Hanka Relcena. A potom nas Krzysztof Mikosisz, czy zakuzła z Abrakadabra. Ale netko słyszymy Rema Forera, respektive Remo Forer, tak reka przyczynę spiewa Underwater, reka titul, wosom posedmich reka czas.
1: Monday to Sunday used to drag me through the dirt, with my house a mess and a head so full of hurt.

0: Przypad w żywieniu je wiedzą poriadku, ale to już nastąpa serbski uczny program serbskim rozwosu, to nie jest żaden przypad. To jest deria planowane, a w planie za tej czołożności Andreas Wiking na prynie miestnie.
1: Mi zasą styskno je, a mój rozum wie, nie wiesz to chce.
0: Nie worajcie, nie tylko tu nie pytnu, to jest wopatrzny program, tu jsme już oby punżeli. Wokomik, nie tylko mam prawy program za was. Przypad drudy tola rolu raje. Andreas Wiking je tole, wiezo. A tole je Weronika Smolic z Twój Sonie Wulki. A i maj przyzamknie so jeszcze Jan Riera. Tu skutkuju. Ale nietko skutkuje tu najprede Ralf Bozi, sedom po osmich.
2: W dowolu so zesnach moj, do żywienia swoje dzielich moj. Zbożony chcę kuźdy być, rjany czas mój mijach moj. Nie z mój swich upach se jest lubi woj.

0: Schätzzeltschesse. Dundak switchi Jensa swoje 10. narodnine. A je miestem wieso tojšto doživio. Potem sobie Milan zemnu nimale 4 leta popuču, so potom spočat k 2020 Helena a Beno do redakcie zvaži štaj.
1: Juhu, Dundako, tebi. Hašim ta monka jako prines trove nove leto.
2: Obe Tina, přestaj mi s tym. Ja sem tak mučnu od switchenja. A tu rozvosu mamy telko dziwa, hodzinu jacku iż dziranie. A Dundaka wusuwamo wszako nitko dwójce. Fuu, to sam lidma doczyniu, gdyż ty był przypodlejście do szule idź.
3: Ty boje, ale wiesz to? Nitko dybko niek nowemu letu mam za tebie małą przekwabienku sobą. Sym za redakcję Dundaka mianicy dwaj nowy reportera sobą przyniesła. Helenu a Bena.
4: Hej Dundako, witaj! Hej, witaj Dundako!
1: Totla je cool! Witaj taj Beno a Helena!
4: Zase ty ne by przeżywał, mój ty by przyszedł rzeku z pomamoj. A, chcemy na rauku Dundako redakcję swoje cipne uši nastajeć. A za was to najnuše usledzić.
1: O, to prima klinči! Ljube kolega Dundak Beno. Da, przełzaj tyny dom. Noski zajszłych dniu, a tydzieniu.
0: Beno, wiesz, da ty jeszcze jako z ta klinika gdziewać, albo dziesać był, zimie 2021 czy tobie, jako smy so z wóczerium zetkali, poprawom zobychmy si jeniatka obladali, a potom by tam naraz wulki porod, a Beno jako baba przy nim rynku.
5: Aj na to może sobie za jara dera doponić. To smo mu boli pola vočera, a tam jo nabo je na voca porod miła, a ja sem pon pomal, tu in vocu pomač, vončanč, abo te zastarač. A to bi jara zajmalo, když pa den te prajec, kot žiče bi te ten šun te kus brutal zame, dokaj bi te kus kreja a tak podla.
0: To bi po takim vulet kvocam, a Beno, ti se tista vuletko popuču bil, može se tam išče na viste verški dopominač, abo što bi znano ti šlo sebi komplikovane, abo češke?
5: Haj, bila vuletka bi to tak, jako prine, smo boli po bačona, ja cekaj nevim, v kajke veste to bi, ha, to su oni nam pokazali, ka jen nizo za bačone tvari, to by kajš taka metalová rinka, kýž jo jen při jenom dujím štěžeru hoka přičinu, tak so sú somili pon tam te bačo nezanežič. A jako druhé, to by ve adventnom času, to smo boli ve Pančicach na hodných výkach od Horta, tam sú te šulere budky natvarili, a sú nekaj trvicky předovali, kaj vosúšk, abo te nekaj dekorácie, a tam smo mu te krutke interview s tými šulerami vedli. To by halt trude kus nezvučené, tak by sam podobne staro by ľudí interviewovať, ale poprám by to pan na koncu tohle šo jara rene.
0: Helena Mestem, jedna celitnik, sek 2, a tež sem moja tvoje nazornenia snano tež trochu te nazornenia z Dundaka sobu zač.
2: Also mi jo jara nadpadnú, so jo to mi jara pomalo so vujíč tíze s mojim vosom, ha kamož jen deres herbste so vurekovač. Ha, přes tún Dundak si mi ty jara pitua, so te serbske media som jara ľubia, ha tlato sa nieke tyve zatkuli.
0: A dokkež Helena a Benon jesta je než v obdarené reporteraj, ale tež vúbirne spievarie, sme z nimi potom ľudom novú Dundakovú hymnu narovali.
4: Spýtaj!

0: Złota nazwa wabi do lesa, hej, do přírody. Wieso, wo sebe potom, gdyż to wiedro dovali, wotjucišie niedzielę ma wiedro zaso menej deštikojte, byč a zdziela tež svunšnje. A no hej, čadla so nic potom do rybu podać. Tež serba však mamy njeličomnych fenu rybu. Jedna wiec pak zhromadženstvo přečelu rybu pači, o tym sme čera hižo rozprawieli, mienujce prašenje, zčeli krasny čerstvy ryb namakali. Hej, što potom? Juna wysokosči zemje vodkrač, abo tola po cywym skejčblibie ze zemje vúberčeč. Mienenia sú tajke a tajke, kajž sme ve Vorklecach zonili.
1: Also ja zväčša hučanem. Ja nie mam co praje.
2: Te jene praje odtryzać, a te damo praje zainto smieszo wuwerczeć. Nic nekak wutonč, ale wuwerczeć. Ja to najbolje wuwerczu, dokaż ja tak kusę nie mam tu noży k sobu.
3: Mo krajemo, a upucujemo nedom na blaku, ta daleko te rube, a to ostaneš ove lesu.
4: Ja inak nie znajem. Ja bo nie czawem, nie je.
5: Po cywem wuczać. Dokaż mi to jemo jen kiszrybę pyta, tak rozkład, że to lipę.
0: Hej, naszej internetowej stronie, aby nasze app NDR Serbia sme tu już przewedli k tomu otwosowanie, runie tak na Instagramie. A, što si myslicie, kotra strona je dobyła? Či kiš nóżku ryba na zemi odkraja, abo tola či kiš je ze zemie vúčanu, respektívne vúverča? Nasz online-no Clemens Schmidt je si wúsledki vobladał.
6: A je to jest prawny rzecz, co jestem kytro przekwapeny, sam mianujcy liczył sobie typy ryb wówiarczeć. A poprawam by mi tak, co to najwiarce ludzi tak czyni. Wusledki odwozwania pak rysujacy inaczu tendencu na wobę maj kanalu maj w naszej app MDR Serbia, kajś też na Instagramie, pokazaja wusledki mianujcy naopaczny trend. Wiarce hać 5-60% ludzi, kiś su odwozwali, je mianujcy typ Wotkrač. Pono tomu je jenoš nedje cečina za vuvjačene rybu vosova. Viace ač 180 ľudí je sa na vodvosovaniu v app a na Instagram je vobdželivo.
0: Serbia po takým namakane ryby skerie vú abo vodkraja sme netko naukli. Tak daleko krutka exkursia do raja rybu a chcečeli so vo rybach nadrobnišo informovač na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia sme zestajili písanú stronu s přinožkami, s kvisom a vizotýž s fotami vo rybach.